0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. 100 lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś w jubileuszowym roku LRT wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. Ten cykl to próba przywrócenia ich głosów i miejsca w historii. Dziś przypominamy postacie Jerzego Surwily i Krystyny Adamowicz. Przypomnimy też sylwetkę Marka Karpia, historyka, sowietologa, założyciela i wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, pioniera dialogu polsko-litewskiego i polsko-białoruskiego. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Ponieważ Rosji nie udaje się odnieść zwycięstwa w wojnie przeciwko Ukrainie, minister ochrony kraju Litwy Robertas Kaunas uważa, że Kreml poszukuje innego sposobu na osiągnięcie sukcesu i za najbliższy cel uznaje region państw bałtyckich oraz Polskę. Kaunas powiedział to na antenie radia LRT po tym, jak prezydent Gitanas Nausėda potwierdził informacje, które pojawiły się w zagranicznych mediach, że Rosja planuje prowokacje w Polsce lub w państwach bałtyckich. Zdaniem ministra, aby pobiec ewentualnym atakom hybrydowym, analizowane są dane wywiadowcze, a działania są koordynowane z sojusznikami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie siły przeprowadziły tej nocy atak dronów na Moskwę. Celem były obiekty logistyczne oraz magazyn ropy naftowej. Według mera Moskwy Ukraina wystrzeliła w kierunku rosyjskiej stolicy około 400 dronów, z których, jak twierdzi strona rosyjska, większość została zneutralizowana. Lokalne władze poinformowały, że w wyniku ataku rannych zostało 10 osób. Ukraińscy urzędnicy przekazali również, że na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym zaatakowano 7 statków należących do rosyjskiej floty cieni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów ukraińskich służb specjalnych dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumację polskich ofiar. Decyzję ogłosił po naradzie poświęconej polityce Ukrainy wobec Polski. Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu, przekazał Zełenski w serwisie Telegram. Ukraiński prezydent zapowiedział również wydanie dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Jak podkreślił, działania te mają być realizowane we współpracy z Polską, aby umożliwić sprawniejsze prowadzenie badań i identyfikacji ofiar. Zapowiedź jest postrzegana jako kolejny krok w dialogu historycznym między Warszawą a Kijowem. Część historyków zwraca jednak uwagę, że archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy są w dużej mierze dostępne dla badaczy już od 2015 roku, dlatego dopiero praktyczna realizacja zapowiadanych działań pokaże ich rzeczywiste znaczenie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio mówi, że Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki na Iran tak długo, jak długo Iran będzie atakował statki i próbował kontrolować ciśnienę Ormus. Jednocześnie według Rubia droga dyplomatyczna pozostaje możliwa. Amerykańskie wojsko 9 noc z rzędu przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę naloty na Iran w miniony weekend w wyniku irańskich ataków na Jordanię i północny Irak. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Tymczasem brytyjska administracja morska poinformowała dziś, że w pobliżu wybrzeży Omanu jeden statek, który został ostrzelany, obecnie płonie i dryfuje bez kontroli. W ubiegły piątek liderem Partii Pracy został zatwierdzony Andy Barnham, który dziś oficjalnie obejmie urząd premiera Wielkiej Brytanii. Wcześniej król Karol III podczas audiencji w Pałacu Buckingham powierzy mu misję utworzenia nowego rządu. Najpierw jednak Keir Starmer poinformuje monarchę o swojej rezygnacji. W ostatnim czasie spotykał się on z coraz większą krytyką, a przegrane wiosną wybory lokalne niemal nie pozostawiły wątpliwości co do potrzeby zasadniczych zmian w rządzącej partii. Muzyka. Premier zwołuje naradę w sprawie zakłóceń w gospodarce odpadami w regionie wileńskim spowodowanych problemami na terenie stołecznej sortowni odpadów. Według Mindaugasa Sinkiewiciusa rozwiązanie sytuacji wymaga interwencji państwa. Gospodarka odpadami na terenie wileńskiej sortowni jest zakłócona od ubiegłego roku, kiedy doszło tam do pożaru. Ponieważ sytuacja się nie poprawia, właściciel terenu Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami ogłosił w tym miesiącu rozwiązanie umowy z firmą Energesman, której powierzono obsługę zakładu. W związku z podejrzeniami dotyczącymi niewłaściwej działalności firmy, sprawę skierowano do prokuratury. Przedstawiciele Energesman określają decyzję centrum o rozwiązaniu umowy jako jednostronną i zwrócili się do sądu z wnioskiem o jej wstrzymanie. Przedstawiciele opozycji mają nadzieję, że w tym tygodniu przygotują wniosek do Sądu Konstytucyjnego, w którym zwrócą się o wyjaśnienie, czy nowy rząd działa zgodnie z prawem. Zdaniem parlamentarzystów konstytucja mogła zostać naruszona, gdy obóz rządzący zarejestrował program rządu i jeszcze przed tym, jak prezydent Gitanas Nauseda zatwierdził skład Rady Ministrów. Część przedstawicieli rządzącej większości twierdzi, że podobna sytuacja miała miejsce również w 2020 roku podczas formowania rządu Ingridy Szymonite. Posłowie Saulusowi Skwernielisowi podejrzanemu o przyjęcie korzyści majątkowej tymczasowo zdjęto elektroniczną bransoletę, poinformował portal 15 min. Prokuratura generalna poinformowała portal, że choć zastosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy pozostaje w mocy, za zgodą prokuratora elektroniczna bransoleta może zostać zdjęta na krótki okres, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody. Saulus Skwernielis ma obowiązek noszenia elektronicznej bransolety od lipca. Polityk zaskarżył tę decyzję. Według posła środek zapobiegawczy został zaostrzony po tym, jak twierdzi, formalnie naruszył wcześniej obowiązujące zobowiązanie do nieopuszczania kraju oraz niekontaktowania się z określonymi osobami. Nie ujawnił jednak, na czym polegało naruszenie. Śledczy podejrzewają, że jako przewodniczący Sejmu Skwernielis miał kilkukrotnie przyjąć co najmniej 51 tysiąc euro lapówek w gotówce w zamian za polityczną przychylność przy podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Państwowej Służby Ochrony Roślin. W Ministerstwie Gospodarki i Innowacji podpisano porozumienie o współpracy przy tworzeniu studia filmowego w Wilnie. Według ministerstwa strony zobowiążą się do stworzenia do 2030 roku infrastruktury do produkcji treści audiowizualnych w Wilnie, co ma wspierać inwestycje, projekty międzynarodowe, tworzenie wysokoplatnych miejsc pracy oraz nowe możliwości dla litewskich firm i krajowych talentów. Oczekuje się, że studio filmowe pomoże przyciągnąć do stolicy więcej międzynarodowych produkcji filmowych oraz wzmocni pozycję miasta na rynku filmowym krajów bałtyckich i Europy Północnej. Sto lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś, w jubileuszowym roku LRT, wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. To opowieść o dziennikarzach, twórcach i świadkach epok, którzy współtworzyli radio i jego znaczenie dla społeczeństwa. Dla wielu osób polski program Radia Litewskiego był przez lata czymś znacznie więcej niż tylko audycją radiową. Był jedynym miejscem, w którym można było usłyszeć język polski, wiadomości z życia Wileńszczyzny oraz rozmowy z ludźmi tworzącymi kulturę i historię regionu. Wśród tych, którzy współtworzyli program, był również Jerzy Survilo, który przed laty wspominał swoje początki przed radiowym mikrofonem. Proponuję Państwu nagranie archiwalne, a rozmawiała z nim Regina Pakalnis.
0: Ja byłem nawet jakiś czas spikerem programu Polskiego Radia Litewskiego.
3: Pan powiedział, że zaczynał jako student, była to praktyka.
0: Przedtem była, wie proszę panią, taka praktyka swoista w audycjach młodzieżowych Radia Litewskiego. Ponieważ my jako studenci Instytutu Pedagogicznego, obecnie to Uniwersytet Pedagogiczny, pracowaliśmy w tak zwanych obozach pracy studenckich. No i potem przychodzili do nas redaktorzy młodzieżowe audycje, pytali o wrażenie, układaliśmy scenariusze i mój faktycznie debiut dziennikarzy zaczął się w Radiu Litewskim. Brałem udział w litewskiej audycji Radia Młodzieżowego, a potem tak się złożyło, że pan Gołub, który był redaktorem programu polskiego, ponieważ wychodzili ludzie na urlopy, ktoś chorował i tak dalej, to tak zapraszał po prostu jako speakerów na tam miesiąc popracować.
3: I w jakim pomieszczeniu było?
0: To było w starym gmachu jeszcze. ten, który jest obok tego, no już względnie, prawda, nowego gmachu, na Konarskiego. I zostały bardzo dobre wspomnienia, tym bardziej, że tak się potem złożyło, że potem Młodzieżowe Studium Telewizji Litewskiej mnie zaprosiło też, żeby mówić o tym życiu studenckim. Także tak, w życiu nie można nigdy się zażegnywać, że człowiek z czymś zrywa i czymś nie będzie zajmował.
3: To był program półgodzinny. Pan pracował w charakterze speakera, czy jakieś inne realizował programy?
0: Raczej w redakcji polskiej, tylko czytałem dziennik. Ale uczestniczyłem też jako dziennikarz, nas zapraszano do prowadzenia różnych audycji tematycznych.
3: No jakie to było życie?
0: No ja proszę panią, to przede wszystkim, że audycje udzielały dużo uwagi, jak i teraz, życiu zespołów artystycznych, Wilia, zespoły dziecięce, Wilenka, historii Wilna, ziemi wileńskiej, co i teraz kontynuujecie, prawda? Także cieszę właśnie, że te tematy są kontynuowane, bo w ten czas audycja przyciąga słuchacza.
3: Przychodzili interesujący ludzie?
0: Różnie było, tak, oczywiście, bo przecież wielu tych ludzi już nie ma. Ludzie byli też wdzięczni, bo to była jedyna audycja w języku polskim. To też miało znaczenie. Teraz mamy i tu audycję, i tam audycję, i telewizję, i tak dalej, więc mimo wszystko ten zakres takich usług polskojęzycznych jest o wiele szerszy radiowych, a przedtem to było jedyne, może dlatego, gdy coś jest jedyne, prawda, w życiu, to jest cenione, doceniane i to jest potrzebne. I o tym się pamięta.
3: Bo jakie to były mniej więcej lata?
0: Na studiach to był rok tak 60, 61, 62, 63 nawet, a potem już praca w prasie, więc to już po roku tak lata, koniec lat 60, początek 70 i następne lata już, prawda.
3: W naszym radiu powstało takie pokolenie intelektualistów.
0: A ja też chciałem wam podziękować i życzyć właśnie wszystkiego najlepszego, dobrych mikrofonów, dobrej słyszalności, wdzięcznych słuchaczy.
2: Wspominał przed laty Jerzy Survilo. Przez pewien czas radio znajdowało się przy obecnej Alei Gedymina. Pracę w polskim programie Radia Litewskiego Krystyna Adamowicz wspominała jako naturalne przedłużenie swojej działalności dziennikarskiej. Na co dzień była związana z redakcją Czerwonego Sztandaru, natomiast wieczorami dorabiała w radiu.
4: Pracowałam w Czerwonym Sztandarze, a wieczorami była wtedy audycja o godzinie, pamiętam, 9:30. Chodziłam sobie na dorabianie. Kiedyś był ten sztab redakcyjny w radiu, a oddzielni byli speakerzy. Redaktorzy dawali speakerowi już przygotowany tekst i speakerzy jedynie tylko czytali. Mnie się poszczęściło w tym sensie, że moją pierwszą kierowniczką w Czerwonym Sztandarze była Eliszewa Kancydykienie, która przyszła właśnie z polskiej audycji radia. I ona przyszła jak gdyby z takim do naszej redakcji bagażem tych ludzi, dzieci, nauczycieli, którzy często występowali w radiu. Za tamtych czasów również pracowała jako tłumacz pani Katarzyna Abramowicz. Warto ją przypomnieć, bo wielki intelekt, o pięknej znajomości języka polskiego, człowiek nietuzinkowy absolutnie, żona znanego krytyka, znanego bibliofila, pana Władysława Abramowicza. Pracował również Stanisław Jakutis. Pamiętam, w tamtym czasie jeszcze w redakcji pracowała pani Malecka. Również szykowała jakieś teksty. Później pracowała pani Jadwiga Bielska. To było takie przenikanie tych dwóch redakcji, Czerwonego Sztandaru i Radia Polskiego właśnie. Jadwiga Bielska pracowała niegdyś u nas w naszej redakcji, a potem przeszła do radia. A redaktorem naczelnym był wtedy pan Golub. Jako redaktor również pracowała pani Minta Utienie, Barbara. Na ile ja pamiętam, speakerem była znana poetka wileńska Matylda Stępkowska. Miała tak fajny głos. Pracowała razem z Jerzym Zajączkowskim. Jerzy Zajączkowski również absolwent 5. szkoły na Antokolu. Był Karaimem. Oczywiście pięknie znał język polski i właśnie oni stanowili ten duet speakerski. Pamiętam też takich speakerów jak Mirosław Zembrzycki. Mirosław Zembrzycki miał taki niski, bardzo niski głos, takim barytonem, basem nawet mówił. Już on pracował. Ja już przyszłam na ten okres, kiedy nie było kobiecego głosu. To był rok chyba 62, 63 może tak. Przepracowałam ja w redakcji do 69 roku, aż urodziła się mi córeczka Dorota. Ja już potem wieczorami nie mogłam chodzić do radia.
2: Wspominała przed laty Krystyna Adamowicz. Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym. To także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecie odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom, niezależnie od ich języka i pochodzenia. Marek Karp, twórca Polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, był ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polski historyk, sowietolog, pionier dialogu polsko-litewskiego i polsko-białoruskiego. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. aktywnie wspierał litewski ruch niepodległościowy Sajudis. W kluczowych momentach ówczesnych wydarzeń na Litwie pośredniczył między rządem Tadeusza Mazowieckiego a Witautasem Landsbergisem i innymi przywódcami Sajudisu. Wielokrotnie wyjeżdżał wówczas na Litwę i organizował poparcie mniejszości polskiej dla idei niepodległości tego kraju. Był pierwszym Polakiem, który 11 marca 1990 roku gratulował Litwinom przyjęcia przez parlament aktu o przywróceniu niepodległości Litwy. Latem 1990 roku wspierał litewskich deputowanych w obronie parlamentu w związku ze spodziewanym atakiem OMON-u. Po szturmie OMON-owców na wieżę telewizyjną w Wilnie w styczniu 1991 roku Marek Karp wspierał w Warszawie formowanie litewskiego rządu na uchodźstwie. Był to jeden z najbardziej dramatycznych epizodów w jego życiu. Po 1990 roku bardzo często bywał na Litwie, pomagając Czesławowi Okińczycowi w wydawaniu gazety z Nadwilii. Niedawno ukazała się książka Zmierzyć Arszynem, Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich. Moim rozmówcą jest autor tej książki Andrzej Brzeziecki. Jaka to jest książka? Czy biograficzna, czy książka, która opowiada o powstawaniu Ośrodka Studiów Wschodnich?
5: To jest książka, w której Marek Karp jest głównym bohaterem. Natomiast w pewnym momencie książka też przeradza się w taki portret zbiorowy pracowników Ośrodka Studiów Wschodnich i w dużej części też historię polskiej polityki zagranicznej, czy też polskiej polityki wschodniej. Dlatego, że dopóki Marek Karp był młodym człowiekiem, młodym studentem, potem publicystą, no to oczywiście jest to stricte jego biografia. Natomiast kiedy zaczął kierować zespołem i tworzyć zespół, no to trzeba było też o tych ludziach napisać, zwłaszcza, że bardzo wielu z nich potem poszło w różne strony, było ministrami, jest ministrami dzisiaj, ambasadorami. To byli też bardzo ciekawi i wyjątkowi ludzie, w związku z czym grzechem byłoby też o nich nie napisać. On jest takim zwornikiem tych wszystkich historii.
2: Kiedy powstawał Ośrodek Studiów Wschodnich? W jakich okolicznościach?
5: Ośrodek Studiów Wschodnich powstawał w momencie, kiedy istniało państwo radzieckie, wielkie, kiedy istniała Czechosłowacja i kiedy były dwa kraje niemieckie, czyli zupełnie innej rzeczywistości niż Polska, niż dzisiejsza rzeczywistość. I dlatego był pomyślany jako ośrodek, który ma badać to, co się dzieje na wschodzie, dlatego że dla rządu Tadeusza Mazowieckiego i Marka Karpia oczywistym było, że to jest ważny region, będzie zawsze ważnym regionem i to trzeba obserwować. Oczywiście wtedy nie przewidziano, że Związek Radziecki tak szybko się rozpadnie, stąd potem trzeba było pracę ośrodka troszeczkę skorygować. Natomiast no, był to czas, w którym mieliśmy właśnie wcale nie taki bezpieczny, bo mówi się o tym, że Związek Radziecki się tak rozpadł pokojowo. Dobrze wiem, że się pokojowo zupełnie nie rozpadł. Na Litwie były ofiary, wcześniej były ofiary w Gruzji, były wojny różne lokalne na Kaukazie. W związku z czym był pucz Janajewa, który potencjalnie był bardzo groźny. Potem Borys Jelcyn oszczerał parlament, też zginęli ludzie, więc to wszystko potencjalnie było ciągle dla nas niebezpieczne, dla nowych państw, dla Polski, dla państw bałtyckich, które się wybijały i szły na zachód dużo bardziej zdecydowanie niż inne kraje. W związku z czym no, ta próba obserwacji, jak Marek Karp używał takiej słynnej metafory, mówił swoim pracownikom, że my jesteśmy jak taka strażnica na brzegu stepu i mamy obserwować, czy nie widać takich kłębów dymu czy kurzu zbijanego w stepie przez konnicę najeżdżającą. Bo jak już zobaczymy samych jeźdźców, to będzie za późno. Musimy wypatrywać tego pyłu w stepie. No i właśnie taka była rola ośrodka, żeby patrzeć, szukać zagrożeń, wyzwań, ale też szans do polityki wschodniej.
2: Marek Karp był kluczową postacią w relacjach polsko-litewskich w tych latach, kiedy Litwa odzyskiwała niepodległość. No, był jednym z pierwszych, który tutaj był.
5: Dokładnie tak.

0: Tak, był w momencie uchwalenia deklaracji o odnowieniu niepodległości, był jednym z pierwszych, który się rzucił Landsbergisowi z gratulacjami. I historia obu rodzin jest dłuższa, bo dziadkowie i pradziadkowie obu panów mieli ze sobą coś wspólnego jeszcze, kiedy Karpiowie tu mieli majątki. Ale oczywiście do tego się nie ograniczała pomoc, dlatego że kiedy był kryzys i kiedy Gorbaczow zdecydował się na chwilę wywołać interwencję, no to był pomysł utworzenia rządu na uchodźstwie litewskiego. Były pod uwagę brane Wielka Brytania, ale też Warszawa. I to rzeczywiście w Warszawie, najpierw w takim zajeździe napoleońskim, zorganizowano takie biuro, gdzie prawdopodobnie, gdyby doszło do ponownej okupacji Litwy, no to powstałby niezależny rząd na emigracji, w którym byłby i Czesław Okińczyk, ale tam też był Antanas Walionis, były też inne postaci. No to było w pewnym sensie też trochę ryzyko ze strony Polski, bo wtedy jeszcze były wojska radzieckie na naszym terytorium. Więc to jednak był też taki gest dużego wsparcia dla Litwinów, no, ale Polacy się tutaj nie zastanawiali. Przez ten cały okres, trudny okres tego roku, kiedy była blokada ekonomiczna, kiedy Moskwa dusiła Litwę, no to Polacy oczywiście formalnie nie byli w stanie wtedy uznać niepodległości Litwy, czekali aż zrobią to wielkie, duże kraje. Natomiast wsparcie wtedy było duże i nieformalne i faktycznie taka nieformalna dyplomacja, w której Karp był pośrednikiem między władzami Litwy a rządem polskim szła cały czas i takie wsparcie i cały czas było zapewnienie, że Polska wspiera tę niepodległość litewską. I w momencie, kiedy Litwini wybijali się na niepodległość, też dużo na przykład wzorów ustaw czy legislacji w nowym państwie, to też Polacy w pewien sposób pomogli, bo na przykład kiedy był minister spraw wewnętrznych, był gościem w Polsce, no to wyszedł z siatką takich skserowanych projektów ustaw, żeby można było się na nich oprzeć, bo one były jakimś tam wzorcem transformacji właśnie z państwa jednego w drugie. Więc tych takich, tego okazywania tej sympatii i wsparcia było całkiem sporo.
1: A jakie były jego relacje z Landsbergisem, najważniejszą postacią w czasie odzyskiwania niepodległości?
0: To były dobre relacje. One się zaczęły jeszcze, kiedy profesor Landsbergis był w Polsce w 1988 roku. Karp był bardzo zadowolony, bo wziął duży wywiad. To było wtedy dość coś wyjątkowego w polskiej prasie, że się ukazał wywiad z człowiekiem, który w tym wywiadzie, a istniał przecież Związek Radziecki, istniała też jeszcze formalnie cenzura w Polsce. I w tym wywiadzie profesor Landsbergis mówił coś takiego: mówią nam, że chcemy za dużo. To nieprawda, my chcemy jeszcze więcej. Chodziło o niepodległość litewską. I na przykład, kiedy polscy przywódcy solidarnościowi wysyłali, chcieli się nawiązać kontakt, no to często właśnie używali Marka Karpia, żeby dotarł do profesora Landsbergisa i przekazał na przykład tam jakiś czy propozycje spotkania i potem rzeczywiście do tych spotkań doszło. Pomimo tego jeszcze przecież Polska przekazywała Litwinom to, co już nie było w Polsce potrzebne, czyli takie środki solidarności, drukarki, komputery, ksera. Nawet był pomysł, na szczęście do tego nie doszło, zamontowania nadajnika, wykorzystania nadajnika radiowego, takiego dużego, żeby mogło nadawać Radio Wolna Litwa, czy coś takiego z terenu Polski. No szczęście już, że Gorbaczow odpuścił, potem cały związek ruchu. No więc to się okazało niepotrzebne.
1: Był takim łącznikiem, pośrednikiem.
0: Był łącznikiem, pośrednikiem, takim dobrą duszą w pewnym sensie, dlatego że jego właśnie walory osobiste sprawiały to, że Litwini w jakiś sposób mu ufali. Pewnie nie wszyscy, może były tam jakieś tarcia, to jak to bywa, ale to jest bardzo ważne i to jest też to ważne, o czym przypominał Czesław Okińczyk, że kiedy była ta grupka Polaków, która nie chciała głosować za niepodległością Litwy, no to Karp razem z ambasadorem Cioskiem w Moskwie ich przycisnęli, przydusili. No, że się wstrzymali od głosu, tak? Przynajmniej tyle i faktycznie niepodległość Litwy została odnowiona bez sprzeciwu, co też jest jakoś ważne, mogło być gorzej, więc widać to bezwarunkowe wsparcie dla niepodległości Litwy i widać było też, że zarówno w tych stosunkach, jak i w innych, to Karp widział, co jest najważniejsze. Znaczy uznajmy niepodległość, miejmy te państwa. Tu podam przykład ze strony ukraińskiej, kiedy premier Suchocka już w 10 bodajże drugim czy trzecim roku chciała jechać na Ukrainę i spotkać się z polską mniejszością, co w sumie było naturalne, no to ktoś w gabinecie pani premier wymyślił, że to będzie Lwów. No Lwów jest tak samo miastem jak Wilno, trudnym, jeśli chodzi o przeszłość tych narodów. I to ośrodek napisał, że nie we Lwowie, że to będzie źle przyjęte, że właśnie cały, bo wcześniej było w Kijowie i cały sukces spotkania kijowskiego, gdzie Polska pokazuje, że wspiera Ukrainę, zostanie zniweczony przez to, bo się pewnie spotkają we Lwowie.

0: We Lwowie będą protesty nacjonalistów ukraińskich, więc będą kontrprotesty Polaków i cały sukces pójdzie na marne. Lepiej spotkać się w Żytomierzu, gdzie będzie spokojnie, a gdzie zresztą Polaków jest więcej niż we Lwowie. Więc to poszła taka notka z ośrodka do rządu i to jest właśnie ten przykład, gdzie ośrodek próbował ustrzec przed zagrożeniem, tak? Bo gdyby doszło do jakichś protestów we Lwowie, no to faktycznie to byłoby niedobre dla obu krajów, a pewnie cieszyłby się trzeci kraj, ten największy. Więc to jest właśnie zadanie ośrodka i to było zadanie Marka Karpia, żeby znajdywać takie momenty potencjalnie niebezpieczne i pokazywać, że jest rozwiązanie inne.
1: Szczególnie darzył miłością Litwę, uważał siebie za spadkobiercę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skąd to się wzięło?
0: To po części wzięło się z tradycji rodzinnej. Tu, no, jak samo jego nazwisko Karp pochodził z dużej rodziny Karpiów na Żmudzi. On pochodził z takiej bocznej linii, ale bardzo chętnie przyznawał się do tych największych potentatów, którzy mieli tam tysiące hektarów. I jego też, to była taka dla niego duchowa ojczyzna. Oczywiście on sobie nie mógł wrócić, nie miał maszyny czasu, nie mógł wrócić. Natomiast kochał, miał taką wyobrażoną tą wspólnotę, może czasem trochę naiwnie, że to wszystko tam było w zgodzie, trochę jak w panu Tadeuszu. Natomiast też warto może to powiedzieć, że on odkupił taki zupełnie zburzony, zrujnowany dwór w Ludwinowie, to jest dzisiaj województwo lubelskie, ale historycznie ten kawałek ziemi należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego przez jakiś czas, więc on był bardzo dumny z tego, że jednak mieszka, czy ma dwór w Wielkim Księstwie i oczywiście ten dwór odbudował z wielką pieczołowitością, z wielką taką troską o szczegóły, sprowadzał jakieś kafle z Belgii, ale było tam też bardzo dużo artefaktów, które przywoził ze swoich podróży wschodnich, więc to jest naprawdę z jednej strony coś jest, odnowiona historia, z drugiej strony żywy ciągle dom, który funkcjonuje no, wspaniale.
1: A teraz co jest w tym domu? Rodzina mieszka?
0: Teraz mieszka w nim wdowa. Marek Karp też miał wizję, że będzie wielkim przedsiębiorcą, będzie hodował krowy mleczne. To zupełnie nie wyszło i było sprawcą, przez to popadł w różne kłopoty finansowe. Natomiast no, dwór ciągle funkcjonuje, ciągle robi wrażenie, jest bardzo ładny. Oczywiście no, chciałoby się, żeby był może bardziej żywy, ale żeby było więcej tam osób, no ale no, tak się potoczyła historia Marka Karpia, że nie ma go wśród nas już 20 lat ponad, no, więc mieszka tam wdowa.
1: A jakie dziedzictwo pozostawił po sobie? O czym należy pamiętać?
0: To są znaczy dwie wielkie sprawy w życiu Marka Karpia. To jest ośrodek studiów wschodnich i to jest właśnie ten dwór w Ludwinowie i zamiłowanie do sztuki, dlatego że był niesamowicie erudytą, jeśli chodzi o historię sztuki tego regionu. Znaczy on, czy to było Grodno, czy Wilno, czy Mińsk, czy Kijów, potrafił chodzić godzinami opowiadać o kościołach, o tym, co jest w środku, jaki to jest styl architektoniczny, jakie są obrazy. To było jego dziedzictwo, więc wydaje mi się, że dziedzictwem jego jest przede wszystkim to, że trzeba być ciekawym świata. I zresztą do dzisiaj Ośrodek Studiów Wschodnich zatrudnia bardzo wielu ludzi o różnych początkowych profesjach, ale kluczem jest ta ciekawość, tak? Ciekawość poznania, dowiedzenia się. I rzeczywiście ten Ośrodek Studiów Wschodnich jest no, takim jego pierwszym dzieckiem. To, że ta instytucja istnieje i że ona się profesjonalizuje, że jest na początku ta Ośrodek Studiów Wschodnich to był coś takiego trochę jak redakcja, trochę wolny uniwersytet. Było tam sporo ludzi takich, którzy nie wkładali garniturów, palili papierosy. No jak to było w tamtych latach. Ale z biegiem czasu ośrodek się modernizował, profesjonalizował i Marek Karp się na to godził. Nawet w pewnym momencie, jak się zorientował już, że nie przystaje do tych czasów, że czasy się zmieniły, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej pojawiły się arkusze kalkulacyjne, takie rzeczy i kiedy on popadł w te swoje kłopoty, to on się wycofał. Umiał się wycofać i to też jest wielka wartość, że jakby nie trzymał się kurczowo stołka, tylko zrezygnował, oddał to młodszemu pokoleniu, które potem świetnie ten ośrodek też zmodernizowało, więc mi się wydaje, że to też jest cenna lekcja i postawa. I też oczywiście on kochał Litwę i rozmawiałem teraz w Wilnie, więc to ta Wilno jest na pierwszym miejscu, ale też to jest ciekawe, że w pewnym momencie Karp uznał, że no, Litwa jest już europejska, bezpieczna, demokratyczna i wtedy przerzucił trochę swoje zainteresowanie na Białoruś.
1: Ale dzisiaj ośrodek właśnie nosi imię Marka Karpia. Każdy, kto przeczyta nazwę, przynajmniej przeczyta imię, nazwisko i jeśli nie zna, kim był ten człowiek, to zawsze zainteresuje się i znajdzie
0: interes. Mamy taką nadzieję. Oczywiście nie, też warto to powiedzieć, bo w Polsce nie kończą się dyskusje na temat, jak należy odmieniać nazwisko Karpa czy Karpia. Ośrodek zdecydował się na Karpia i sam Marek Karp pod koniec życia się podpisywał Karpia, czy znaczy w deklinacji. Aczkolwiek jest też druga szkoła, którzy upierają się, że nie Karpia, tylko Karpa.
1: Ale to jest ten sam człowiek.
0: To jest sam człowiek, te same zasługi i ta sama historia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Kluczową postać w relacjach polsko-litewskich Marka Karpia wspominał Andrzej Brzeziecki, autor książki Zmierzyć Arszynem, Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia pracy. Renata Dunajewska, do usłyszenia.